No także oczywiście witam Elkę, dzień dobry, dobry wieczór, buźka dla ciebie, ciao Michione, ciao Shaki, ciao Dina, ciao Hulka, ciao DJ Maurizio, ciao DJ Bello, ciao Lili.

Witalusia, jak cię za chwileczkę ugryzę w usteczka, to zobaczysz. Tak więc, Witalusia, kolejny utworeczek dla ciebie, bo będę już pomalutku kończył. Chcesz to tak, jak ci zrobię.